Zandam tagat maratina sia tutu smandre vele madota aksenandava skamas chinga pambili.

seule. Bakukuba. Bakukuba. Bakukuba. Bakukuba emiggo. Bakukuba. Bakukuba. Bakusala akambe. Bakusala. Bakusala akambe. Ne bakufuga. Ne bakubajja. Ne bakufumba. Ne bakulya gwe. Ne bakokya. Akidda nakukuba. Akidda nakukuba. Nedda tagenda. Yeah, I got you.